0: anga tsika ni chile vuchi gamala noku
1: kala jevanisa
2: chela kambanya jevanisa.